kombali katokene bakolela ni kule bota ya kobelanza ba olota ni bosalama na wakati mabokeseji